0: Mamun Awa susoki na lobi na kumbingambo pona zandumba Yomoko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kuboko lobana yangona peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino atelefona ko deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba po bana balala ti ntango yo kozonga po oyebi ke mobaino atelefona 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo papa bana.

0: tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi ke kindumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu
1: ngai moto nazwela yo bapata
2: FM 104.3, Radio Tokpa, la radio partenaire.